0: będziemy branym na Nejanadzie. A ja na Jęcynia miasy. Saka ja bacynia miasia. Nie unosad ja sania miasycia.
1: Jesus.
0: Nie ja czajna ni mua. Kieba uonia mia basa. Ani nitsumi. Ani na huotenia.